kwa ebirundo biegesa eke ganeke bagona eke enana e diva oyakarata ebirundo biegesa ne oh my god chinse chineke bagona